così, tengan ante minde iergen, je cenero pregoro. Teriso palta maioren vitstava sed las item, item pro secundo. Je geni, es me teni, ostava na roscasa za zibobiti, zespole opositi, abitazi trucopsane ospoli.